0: peno, fajn mešanco. Zapakiraš,
1: yeah. Upiksno.
0: Neseš domov, odpreš,
1: yeah.
0: Pride ven, zapreš, gre nazaj noter,
1: yeah, yeah.
0: Pošleš